0: New Religion na anteni, dobro jutro, dobro dan, 6:42 je kaj in Matica, tvoja družba in čas je za tole.
1: Evo, da nas malo zbudi, Ellie Goulding, Diplo, Sway Lee in Close to Me.